Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

见你，然后想起他们那双无助的眼，住在那美丽风景灿烂的地方，不停地一声吹响，阵

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 凭君墨画封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me mens? Pourquoi j'ai fait?

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Kazachskie opowieści.
3: Kazach Engmilir.

Sen Hadidży, część druga. W tym czasie jeden z towarzyszy podróży Mahometa, Abu Dżal, powiedział do Majsary: o Majsaro, Mahomet nigdy wcześniej nie podróżował sam. W nocy łatwo może się zgubić, nie dawaj mu tego wielbłąda. Ten wielbłąd potrafi odnaleźć drogę do Mekki nawet z bardzo daleka. Jeśli go stracimy, cała karawana straci drogę. Daj mu jakiegokolwiek innego wielbłąda. Majsara odpowiedziała: to polecenie Hadidży. Abu Dżal, nie mając wyboru, zamilkł. Myślał tylko o ogromnych zyskach z udanej wyprawy handlowej. Bezpieczeństwo Mahometa w ogóle go nie obchodziło. W duchu rozważał: nawet jeśli Mahomet zginie, ważne, żeby cenny wielbłąd odnalazł drogę powrotną. Abu Dżal miał też powód, by życzyć źle Mahometowi. Byli rówieśnikami. Ojciec Abu Dżala, Hiszam, był bardzo bogaty. Żył w przepychu i gardził innymi. Już jako dziecko znęcał się nad słabszymi. Pewnego dnia skrzywdził młodszego chłopca. Mahomet, widząc to, natychmiast stanął w jego obronie. Wtedy Abu Dżal krzyknął: hej, sieroto, nie wtrącaj się! Odepchnął go. Między nimi wywiązała się walka. Mahomet powalił go na ziemię tak mocno, że

0: ten omal nie stracił przytomności. Od tego czasu Abu Dżal nie miał odwagi mu się przeciwstawić. Dzieci zaczęły czuć się bezpiecznie przy Mahomecie. Jednak ta porażka pozostawiła głęboki ślad w sercu Abu Dżala. Mahomet zapomniał o dziecięcych sporach i wielokrotnie okazywał mu dobroć, lecz Abu Dżal nigdy nie potrafił wybaczyć. Ta cecha doprowadziła go ostatecznie do zguby. Zginął haniebnie podczas bitwy pod Badr, a jego ciało wrzucono do studni bez pochówku. Mahomet wyruszył w drogę. Jako odpowiedzialny za karawanę nie odpoczywał od dawna, więc był bardzo zmęczony i zasnął w drodze. Szatan, który stale go śledził, chwycił za uzdę wielbłąda i poprowadził go w stronę przepaści. Gdy wielbłąd był już bliski upadku, z nieba stąpił anioł Gabriel. Uderzył szatana ognistym łańcuchem. Z jego oczu buchnęły iskry, a on sam runął w przepaść. Anioł Gabriel uniósł wielbłąda i przeniósł go aż do domu Hadidży. Hadidża zdziwiła się, widząc wielbłąda przed domem. Mahomet spał na nim spokojnie, niczego nieświadomy. Nie było żadnych śladów drogi. Z jego bagażu wyjęła list i zaczęła czytać. Z każdym słowem jej serce napełniało się uczuciem. W jej żyłach zaczęła krążyć gorąca krew czystej miłości. Zrozumiała, że Mahomet jest człowiekiem szczególnym, obdarzonym Bożą łaską. Przypomniała sobie swój dawny sen. Modliła się. O mój Boże, jeśli istniejesz, uczyń Mahometa moim prawowitym mężem. Gotowa jestem poświęcić się dla niego. Będę go wspierać aż do końca. W tym momencie Mahomet się obudził. Spojrzał na Hadidżę. Jej twarz promieniała miłością. On także poczuł do niej głębokie uczucie. Opowiedział o pomyślnej podróży, oddał wielbłąda i wrócił pieszo do domu. Na temat tego wydarzenia Karen Armstrong pisze: na zachodzie utrwaliło się błędne przekonanie, że Mahomet poślubił Hadidżę wyłącznie z powodów materialnych. W rzeczywistości było odwrotnie. Hadidża nie była kobietą łatwowierną. Według historyka Ibn Ishak była bardzo inteligentna, odważna i pełna współczucia. Gdy Mahomet otrzymał pierwsze objawienie i ogłosił swoje posłannictwo, spotkał się z wrogością. W tym najtrudniejszym okresie Hadidża wspierała go i odegrała niezwykłą rolę.
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
0: Dziękuję za wysłuchanie audycji. Audycję przygotowała Teresa Konkol. Dźwięk zrealizował Zbigniew Kurzyński. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
3: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.

Eu vim com o azul.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平均墨画封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌握

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 秦军莫化封侯史，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截坚固城墙，已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

0: z radiowej biblioteki.
1: Drodzy słuchacze Radia Dimasz, do wysłuchania książki w ramach cyklu z radiowej biblioteki zaprasza Was Urszula Włodarska. Dzisiaj będę czytać fragmenty książki pod tytułem Adolf Januszkiewicz – Listy z Syberii. Wyboru listów, ich opracowania i przypisów dokonała Halina Geber. Książka została wydana przez wydawnictwo Czytelnik w 2003 roku. Przed nami listy z 1852 roku. Nadal nic ciekawego się nie działo w życiu Adolfa Wąsku. Z pasją oddawał się pielęgnacji kwiatów, co dawało mu radość. Pod koniec roku pojawiła się iskierka nadziei na odmianę losu. Jak to było? Posłuchajmy.

List do bratowej Eugenii, żony Eustachego, z 7 stycznia 1852 roku. Kochana i szanowna Eugenio, dobra moja mama pozwoliła mi w swoim liście przesłać ci kilka wyrazów. Korzystając z tej miłej dla mnie zręczności, spieszę powinszować ci i całej twojej drogiej rodzinie nowego roku, życząc wam wszystkim z głębi serca zdrowia i wszelkiego dobra. Przekonany, że mocno was obchodzi moje zdrowie, mam przyjemność donieść, iż od kilku miesięcy, pozbywszy się strasznych cierpień reumatyzmu w głowie, czuję się wcale nieźle. Jak na szczęście, nader łagodna tegoroczna zima cieszy mnie nadzieją, że się nie przeziębię i może na zawsze uwolnię od choroby. O położeniu moim wiecie od mamy. Nie mam więc co pisać, zwłaszcza nie mając nic pomyślnego do powiedzenia. Nadzieja w Bogu, miłosierdzie Jego może kiedyś nie zapomni o mnie, a tymczasem staram się zasłużyć na nie i jak przystało na chrześcijanina, spełniać do dna gorzką czarę żywota. Spojrzawszy na mój liścik z Syberii ozdobiony bukietem, powiesz może, to przypiął kwiatek do kożucha. Pomimo całej niestosowności z klimatem, którego od lat 20 jestem mieszkańcem, posyłam ci go jednak jako wyrażenie najmilszej mojej rozrywki, której się wyłącznie prawie oddaję latem, tak króciutkim w naszej strefie. Przyjm go w zastępstwie prawdziwego bukietu wraz z zapewnieniem najszczerszych i najgorętszych uczuć przyjaźni i przywiązania.

List z 29 lutego 1852 roku, Omsk. Moja najdroższa mamo, list jej wraz z przypiskiem kochanego brata z daty 20 stycznia wczoraj otrzymałem. Bardzo mnie to cieszy, że kaszel, co tak długo ją dręczył, opuścił mamę i że wszyscy bez wyjątku jesteście zdrowi. Dałby Bóg, abym zawsze podobne wiadomości odbierał, bo nic tak nie wpływa na moje własne zdrowie i spokojność, jak wieść zaspokajająca mnie o was. Co do mnie, mam się także nieźle. Cały ten miesiąc był cudowny, zima niewielka, ani jednego burianu. Mogłem więc co dzień używać dosyta przechadzki, która więcej mi zawsze pomaga jak lekarstwa. Strata biednego Gustawa, jakkolwiek przewidziana, wielce mnie zasmuca. Piszę do niego kilka słów, które proszę mu zakomunikować. Z wczorajszą pocztą otrzymałem także nasiona kwiatów z ogrodu Michalinki i cygara Januarego. Pierwsze doszły w najlepszym stanie, ale te ostatnie starły się na pył i proch, zmieszane z cząstkami drzewa, które miało je ochraniać. Ani jedno nie ocalało. Widok takiej ruiny tym nieprzyjemniejszy dla mnie, iż wiem, jak przykro będzie bratu dowiedzieć się, że chęć zrobienia mi przysługi zawiedziona została. Niemniej jednak wdzięczen mu jestem za nią i choć pod postacią tytuniu, będę korzystać z jego pamięci. Pisząc o tym wypadku, nie mogłem wstrzymać się od doniesienia o smutku i żalu, w jakich dotąd zostaje moja poczciwa gospodyni z powodu tej niefortunnej posyłki. I przyznam się, że ja z większą filozofią przenoszę moją stratę niż ona. Dobra ta kobieta mało już 100 razy wyrażała mi swoje współczucie, narzekając na wszystkich pocztylionów, a chcąc mnie pocieszyć, obiecała o kilka sążni powiększyć mój ogródek przez zrzucenie chleba dającego dotąd przytułek poważnej familii kozów, bym miał gdzie na wiosnę posiać 60 gatunków kwiatów, które Michalinka przysłała. W posyłce znalazłem materiał na kamizelkę, a że nie wiem komu za nią obowiązany jestem, proszę mamy wynurzyć moją wdzięczność temu, kto do niej ma prawo. Jazon i Wiktorostwo dziękują za pamięć. Dziatwa tych ostatnich dobrze się hoduje, a wkrótce liczba ich powiększy się, gdyż dama ledwie już chodzi. Czwarty już raz będę u nich kumem i zawsze z panną Zofią, która coraz bardziej rozwija się i zapowiada znakomitą pociechą dla rodziców. Całując rączki mamy mojej kochanej i prosząc Najwyższego, aby ją zachował w jak najlepszym zdrowiu i spełnił wszystkie życzenia macierzyńskie,

Moja najdroższa mamo, ściskając jej rączki, mam przyjemność donieść, że zdrowie moje w dobrym stanie i że w tych dniach odzyskałem spokojność, otrzymawszy nareszcie list od Tomasza, od którego przez 7 miesięcy nie miałem ani słowa. List jego, chociaż nie bardzo przyjemny, gdyż mnie uwiadamia o strasznym zapaleniu oczu, które przez całą zimę nie pozwalało mu pisać i wychodzić z domu, przyniósł mi choć tę pociechę, iż wiem, że żyje, że ma się lepiej i że z wiosną jedzie dla kuracji do Warszawy, gdzie znajdzie dobrych lekarzy i mineralne wody, które, acz sztuczne, dużo mu pomogły w zaprzeszłym roku. Zdziachylny miesiąc już, jak nie mam wiadomości. Zapewne marcowe drogi przyczyną tej zwłoki. Pocieszam się więc nadzieją, że wkrótce zamiast jednego, 2 listy odbiorę, a tymczasem sam piszę dla waszej spokojności, wiedząc zwłaszcza, że w tej porze roku listy idą jak na raku, bo i u nas już droga się popsuła i nie za długo rzeki zaczną się zbudzać ze snu zimowego. Święta wielkanocne bardzo ciche w tym roku. Każdy siedzi w domu, gdyż taka droga na ulicach, że ani na kołach, ani na saniach nie można jej odbywać. Zresztą i wczoraj mieliśmy pierwszy deszczyk. Pani Wiktorowa powiła szczęśliwie córkę, której mam być we wtorek ojcem chrzestnym. Oboje kazali pozdrowić mamę i brata. Ksiądz Jurgielewicz, który nas spowiadał przez lat kilkanaście i który w tym roku w styczniu był tu u nas dni 10, umarł niedawno ze zgniłej gorączki w Akmołłach, jednym z okręgów kirgijskiego stepu. Młody to był jeszcze człowiek. Zimą więc chyba otrzymamy nowego pasterza. Proszę mamy uścisnąć ode mnie całą naszą kochaną rodzinę i przyjąć moje najgorętsze życzenia zdrowia i najmilszego użycia wiosny. Przywiązany syn Adolf Januszkiewicz.

List z 18 czerwca 1852 roku, Omsk. Kochana mamo i drogi bracie, listy wasze z 8 przyszłego miesiąca z ostatnią pocztą odebrałem. Spieszę wynurzyć wam moją wdzięczność za pamięć o moich imieninach, a bardziej jeszcze za życzenia, które jeśli tylko Bóg dobry spełnić raczy, będę najszczęśliwszym z ludzi. Bo komuż bym w świecie zazdrościł szczęścia, gdy doczekam się chwili od lat tylu pożądanej, w której do serca mego przycisnę was mocno, najmilsi, coście w całym ciągu mojej niedoli osładzali ją bezprzykładnym prawie przywiązaniem waszym i tak troskliwą pamięcią. Ufny w miłosierdzie najwyższego, pocieszam się nadzieją, że wasze życzenia uwieńczone zostaną pomyślnym skutkiem. Nieskończenie wdzięczny jestem za doniesienia wasze tyczące się tylu interesujących mnie przedmiotów i z niecierpliwością oczekiwać będę listu brata po powrocie jego z Werek i z Szyrwind, skąd także w tych dniach miałem przyjemność otrzymać list z powinszowaniem moich imienin. Smutno tylko wyczytywać z waszych listów szczegóły o klęsce, jaka obecnie dotknęła Litwę z powodu przeszłorocznego nieurodzaju. Dałby Bóg, aby ją przebyć wam jak najprędzej i aby tegoletnie plony nagrodziły wszystkie wasze cierpienia i straty. U nas w tym roku nie zanosi się coś na urodzaj, dotąd bowiem ciągłe prawie mieliśmy zimna i wiatry i ledwie w ostatnich dniach jeden deszcz porządny orzeźwił posiewy i trawę. Dziś właściwie pierwszy dzień letni, bo i ciepło, i co wielka osobliwość w Omsku, cicho. Dzięki jakowejś zmianie atmosfery i mój ogródek odżył, co mnie bardzo cieszy, bo to jedyna moja rozrywka, a w tym roku z łaski naszej Michalinki, Zosi i Russanowskiego tyle mam nasianych kwiatów, że żal by było, abym nie doczekał się z nich pociechy. Muszę także dodać, że byłaby także niepospolita szkoda i trudów ogrodnika, który wita w nim zawsze wschodzące słońce i który nie pójdzie nigdy sam na spoczynek, aż póki nie zaspokoi się o dobrym stanie każdego swego kwiatka, równie jak i on, przewiezionego z drugiego klimatu. 6 tego miesiąca nowy nasz generał gubernator poniósł niepowetowaną stratę przez zgon młodej swojej małżonki, która po 4-miesięcznej groźnej chorobie świat ten opuściła, zasłużywszy na powszechny żal i współczucie, bo w istocie była bardzo zacna i dobroczynna osoba. Cały też Omsk

przeprowadzał ją do wiecznego spoczynku. Jazon i pani Wiktorowa, bo sam w stepie, bardzo dziękują za pamięć i są zdrowi, równie dziatwa tej ostatniej. Na zapytanie Januarego, czy nie potrzebuję sukna i czego jeszcze, odpowiadam, że jeżeli poprawią się jego interesa i będzie dobry urodzaj, to prosiłbym o 5 arszynów czarnego sukna, 1 dużą czarną chustkę i tuzin damskich rękawiczek, 7 numerów, a 6,5 dla moich kum, pani Wiktorowej i jej córki na imieniny, które są w jednym dniu 17 września. Ściskam przy tym rączki mamy, całując was wszystkich po 1 000 000 razy. Wasz kochający syn i brat Adolf Januszkiewicz. Dopisek. Pamiętaj, Januarku, sukno w skórę oprzyć, żeby się nie przetarło i wyprawić rękawiczki przynajmniej na 6 tygodni przed 17 września, bo inaczej spóźnią się.

List z 26 lipca 1852 roku, Omsk. Moja najdroższa mamo, nigdy jeszcze tak prędko nie odebrałem od was wiadomości jak ostatnią razą, albowiem listy wasze, pisane 24 czerwca, doszły rąk moich 22 bieżącego miesiąca. Widać więc, iż nie wszędzie takie słoty i złe drogi, jak w okolicach przemokłej Dziachylny. I w istocie, gdy wy uskarżacie się na zbytek deszczów, lejących wciąż od kilku tygodni, my przeciwnie, cierpimy wielki ich niedostatek w tym roku. I tym bardziej czuć się daje, że grunt tutejszy dla dobrego urodzaju zboża i trawy nieodbicie potrzebuje silnego i częstego deszczu, zwłaszcza przy takich upałach i wiatrach, jakich omska strefa doznaje. Żeby wam dać wyobrażenie naszego tegorocznego lata, powiem tylko, że mój gospodarz musi kosić trawę o 115 wiorst, gdyż w bliskości tak nędzna, iż nie warta kłopotu. Skutkiem tej posuchy i mój ogródek nie w nader błyszczącym stanie. Jednakże mam nadzieję, iż za kilka dni wszystko się ożywi, gdyż wczera cały dzień deszcz padał, a dzisiaj mamy ciepło i lekki tylko wiaterek. Zasmuciłem się mocno waszymi doniesieniami o słabej nadziei urodzaju, którego tak gwałtownie potrzebują wasze strony po tylu latach biednych zbiorów. O, jakże byłbym szczęśliwy dowiedzieć się z następnych listów, że trapiące was słody ustały i że doczekaliście się nareszcie obfitego plonu, który by choć w części wynagrodził wasze straty. Tymczasem cieszę się przynajmniej dobrą wieścią o zdrowiu mojej kochanej mamy, jako też całej naszej rodziny, którą serdecznie uściskając, błagam Stwórcę, by i nadal zachowywał was w swojej opiece i dozwolił mi jak najprędzej uścisnąć was osobiście. Na żądanie mamy donoszę, że od Tomasza często teraz miewam listy, gdyż na szczęście moje zdrowszy i ciągle w domu. Pieniędzy jeszcze odebrać nie mogłem, albowiem on sam odbiera procent od pani Potockiej w ostatnich dniach czerwca i wyprawia go na początku lipca. Do mnie więc nie prędzej dojść może jak w połowie sierpnia. Pisał mi, że był w Krasnem i że zastał stryjenkę, bardzo słabą na nogi, a on u Frego zdrowym, tylko ciągle zakłopotanym swoim nieskończonym procesem ze Steckimi i Darowskimi. Prośby waszych miejskich młodzieńców pragnących przenieść się na służbę do zachodniej Syberii nie zastały jego w wysokości generała gubernatora, który 19 tego miesiąca wyjechał w step kirgiski, a stamtąd wracając ma zwiedzić niektóre okręgi tobolskiej guberni. Nie mogą więc spodziewać się rezolucji aż chyba w końcu września, gdyż powrót jego do Omska naznaczony na 22 sierpnia. Radzi Anuarku, aby byli cierpliwi i nie bardzo wybierali się w podróż, rachując na pewność przyjęcia, bo jeszcze wielka kwestia, czy zadość się stanie ich życzeniu. Ja tu mieszkając słyszę, że próśb podobnych bez końca, naturalna więc rzecz, iż niepodobna wszystkich zaspokoić. Zresztą przyjęcie jednego z nich jako chirurga nie zależy nawet od generała gubernatora, ale od Departamentu Medycyny. Drugi zaś, jeśli nie skończył kursu w wyższym jakim naukowym zakładzie, niewiele także może mieć szansów wśród tych pretendentów. Uściskając was wszystkich po 1000 razy, polecam się błogosławieństwu mamy i raz jeszcze życzę wam zdrowia. Przywiązany syn Adolf Januszkiewicz. Dopisek. Załączam liścik do Michasia.

List z 11 sierpnia 1852 roku, Omsk. Najdroższa mamo, w nadziei, że dzisiejszy mój list przybędzie do Diachylny na 23 września, pośpieszam powinszować mojej mamie imienin, posyłając jej najgorętsze życzenia zdrowia i wszelkiej pociechy. Proszę je przyjąć od syna, przejętego dla niej uczuciami nieograniczonego przywiązania i wdzięczności, który o nic tak nie błaga Najwyższego, jak aby nam zachował ją jeszcze na długie lata i dozwolił kiedyś obchodzić ten dzień w pośród całego grona kochającej ją rodziny. Uściskając przy tym po 1000 razy rączki mamy, proszę ją, z powodu bliskich także imienin Januarego i jego syna Michasia, oświadczyć im obu moje powinszowanie wraz z życzeniami zdrowia i wszelkiego dobra, jakie im z głębi serca przesyłam. Mam przyjemność donieść, że zdrowie moje w dość dobrym stanie, pomimo lata wcale nie zasługującego w tym roku na to nazwisko, bo nie masz dnia, żeby wiatr, i to często bardzo chłodny, nie świstał i żeby noce nie były tak zimne, iż wstając z rana idę ze strachem do mego ogródka patrzeć, a zali żyją jeszcze moje kwiaty. Jedyna pociecha, jaką mam w tej stepowej krainie. I w istocie jest czego się lękać, kiedy 3 dni temu kartofle, proso i groch posiane u moich gospodarzy o 25 wiorst od Omska ranny mróz zupełnie zważył. Nie mam więc nadziei, abym doczekał się nasion z kwiatów, jakie mam od was i Michaliny, i dlatego upraszam zawczasu o zebranie ich i na moją schedę, a w szczególności proszę bratowej, którą czule uściskam, o spory paczek owych pięknych fasoli, czerwono kwitnących, z których ani jednego ziarnka nie otrzymam, gdyż zimno i wiatry dojrzeć im nie dozwalają. Georgini, cyni, petuni, astrów pełnych, jednym słowem wszystkiego, co tylko macie w waszym ogrodzie, po trochu bym miał sobie przed oczyma kopię diachylniańskiej wegetacji, a ja nawzajem posyłam wam kolekcję 36 nasion warzyw chińskich, z których połowę proszę wręczyć Michalince. Życzę je zasiać na wiosnę, bo warte tego. Szczególnie zadziwią was swoją formą tykwy, podobne do tureckich turbanów, i ogórki długie, arżyn i więcej, rosnące w różnych kształtach, jak na przykład sierpa skręconej w kółko żmij czy litery S. Szkoda, że nie mogę posłać ich samych w oryginale, a mam niektóre nader osobliwe. Za to macie szyszkę świeżą sybirskiego cedru, którego nasiona posiejecie w ogrodzie, abym za szczęśliwym dał Bóg powrotem do was miał przypomnienie kraju, w którym pół życia przebyłem. Niepokoi mię, że dość dawno nie odbieram listu od was ani od Zosi. Piszę dziś i do niej, jak również do Michaliny, której proszę odesłać mój bilecik. Ściskając raz jeszcze rączki mamy mojej kochanej i pozdrawiając z serca całą rodzinę, polecam się jej modłom i błogosławieństwu. Przywiązany syn Adolf Januszkiewicz. Dopisek. Jaki u was urodzaj?

List z 15 września 1852 roku, Omsk. Moja najdroższa mamo, trzeci już tydzień, nie mając żadnego listu z Dziachylny, mocno jestem niespokojny o jej zdrowie. Dałby Bóg, aby następna poczta przyniosła mi jaką wiadomość o was. Tymczasem donoszę o sobie, że mam się dość nieźle i że nadal pozostaję na tej samej kwaterze, w której mieszkam już lat 10, ale kwatera ta powiększyła się obecnie jednym pokoikiem na słońce położonym, co wielce jest dla mnie dogodnym i co nastąpiło z tego powodu, że moja gospodyni, nie chcąc stracić tak stałego postojalca, kupiła przyległą chałupę, do której przeniosła się połowa jej familii z całą wrzeszczącą i płaczącą ludnością i mnie mogła ustąpić rzeczony pokoik. Dodatek ten kosztuje mię wprawdzie 5 rubli asygnacyjnych więcej w miesiąc, ale za to będę miał teraz w moim rozporządzeniu dwie strefy, północną na lato, a południową na zimę. Najważniejsze zaś, że młode pokolenie, oddaliwszy się z domu, przywróciło spokojność, której od czasu pożenienia się synów gospodyni pozbawiony byłem. Prócz tego mam jeszcze i tę dogodność, że mogę teraz niemałą liczbę kwiatów przechować przez zimę i przedłużyć sobie niejako lato, tak krótkie w tutejszym klimacie. Jakoż dziś, gdy od 3 dni wszystko zmarzło w ogródku, u mnie przesadzone do wazonów georginie, astry czy lewkonie kwitną jak najpiękniej i powstawiane w klomby tworzą niby zimowy ogródek, po którym z wielką przyjemnością przechadzam się w czasie długich już bardzo wieczorów, które zawsze prawie przepędzam u siebie. Szkoda tylko, że mój pokoik nie może więcej pomieścić jak 60 wazonów, bo cały ogródek przemaszerowałby do niego. Zapewne mama zaśmieje się z mojej kwiatowej manii, ale ją upewniam, że ona przyczynia się niemało do mego zdrowia i rozerwania umysłu. Proszę więc o nowy zasiłek nasion, bo nie wszystkie dają się tu zebrać, za które mocno będę obowiązany, a w oczekiwaniu pomyślnego skutku mojej prośby uściskam najczulej rączki mamy kochanej i polecając się jej błogosławieństwu, życzę co najwięcej zdrowia i spokojności. Przywiązany syn Adolf Januszkiewicz. Dopisek. Brata wraz z całą rodziną do serca przyciskam. Jak się ma Michalinka? Wiktorostwo ślą ukłony. Jutro samej i córki imieniny. Pierwszy więc raz od Wielkiej Nocy będę wieczorem nie u siebie. Do 12 tego miesiąca mieliśmy takie ciepło i bez wiatru jak nigdy tego lata, a i dziś jeszcze nie bardzo chłodno.

List do matki i brata Januarego z 20 grudnia 1852 roku, Omsk. Udzielacie mi bardzo pożądaną wiadomość, że szlachetny Demidow robi starania względem translokacji mojej do Niżnie-Tagilska i radzi jesteście wiedzieć, jak ją przyjmę i co jest Niżnie-Tagilsk. O, zapewniam was najmocniej, że byłbym nieskończenie wdzięcznym, gdyby to stać się mogło i śmiało możecie zaręczyć, że cały poświęcę się na jego usługi, o ile tylko zdrowie i siły pozwolą. Wywiązując się z długu wdzięczności moją pracą i gorliwością za jego wstawienie się, spodziewam się zasłużyć na dalszą jego opiekę, lecz gdy nie wiem, jakiego rodzaju usług oczekuje ode mnie, boję się, aby te nie były nad moje sposobności, zwłaszcza gdy te ostatnie, jeżeli jak i miałem, leżąc przez lat 20 z górą odłogiem, straciły prawie całą swoją wartość. Oto jest najszczersza odpowiedź, jaką teraz dać wam mogę. A co się tyczy drugiego pytania, Niżnie-Tagilsk leży 1050 wiorst od Omska, a zatem o tyle bliżej Dziachylny, o 150 wiorst od Jekaterynburga w gubernii permskiej, a więc w Europie, chociaż na azjatyckiej stronie Uralu. Ma on przeszło 20 tysięcy mieszkańców, bogate kopalnie, z których wydobywa się rocznie 25 pudów złota i wyrabia 600 tysięcy pudów czugunu, żeliwa, 400 tysięcy pudów żelaza, 65 tysięcy pudów miedzi, nie licząc platyny, malachitu i tym podobnych kosztowności. Ma przy tym rozmaite fabryki, zakłady, nawet własną żelazną drogę i parochod. Jednym słowem, przedstawia w sobie wszystkie skarby natury, sztuki i przemysłu. Jak to wiem z geografii w 1846 roku wydanej. Klimat wprawdzie zimniejszy od tutejszego, gdyż położenie miejsca jest o 4 stopnie wyżej ku północy, ale ponieważ góry i puszcze zasłaniają od lodowatego morza, wszyscy, którzy tam bywali, twierdzą, że mrozy tameczne nie tyle czuć się dają, ile nasze nieznośne purjany w Omsku, ze wszystkich stron na wszystkie wiatry odkrytym. Jakżebym więc nie był kontent ze zmiany, byleby starania pomyślnym skutkiem zostały uwieńczone, nie oglądając się, pożegnam Omsk, który już mię tyle zdrowia kosztuje i w którym nie ma nic, co by mogło zająć umysł człowieka.

tym kończymy na dziś. Serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu z Radiowej Biblioteki. Wysłuchamy kolejnych listów napisanych przez Adolfa Januszkiewicza, obrazujących jego życie na zesłaniu na Syberii w pierwszej połowie XIX wieku. Audycję przygotowała Barbara Kędys, tekst czytała Urszula Włodarska, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

I paid my dues time after time. Have been my sentence

To Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

아사라가 세르크리스 가냐. 가자 가자 가자!

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

가시는

0: 平均墨画封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁

0: Димаш,
1: please welcome Димаш.
2: Ертең тағы жаңа жарқ күн әттең.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

I've been alone with you inside my mind and in my

kill me. Tara, Tara, Tara, Tara! Ahmed!

I paid my dues time after time. Have been my sentence

Sizim şirkenin bergis birge bergis bergis Gülüydü Tamaşa

желбіреткен. Ағайын шамалы дауыстарыңыз, дауыстарыңыз.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来这

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: To Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平均墨画封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

I paid my dues time after time. Have been my sentence

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
0: 舍

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.